Tim Gnom na zdrowe. Batku Niki, specjalnie za tebe. Hiercogcze do nas zaspachmewe. Mister Sirakow.